0: Mademoiselle.
1: Brigitte, c'est serce moje. Żywim za tebe.
0: Ej, ty, czekaj, stany. To, czekaj, wrni malo.
2: 97.9.
0: Ej, to!